0: Radio 1 80-a.
1: Super časi, super glasba. Every time you
0: go, oh yeah. Tvoji najljubši hiti 80-ih.